0: Kristin Mutscherreutz, weshalbskim rozo surano, romages trium a cum plemi. Hai dübko nekstan, de tonira jeso cera, vecho kruščicach, svunco pokazau, a tam však bieše sedma stacia našeje bičture, a nicene šrajerio subšišli předraz, če ni moto však bie tun kruč vopačne kostym. Dorika šo druhe hat sportove outfit bieše tam na beach volle bulu prašane. Hanna Schmittec jeso raz nikotrych ludzi na prašuava, kak tam bie.
1: Hat runeš nebe převiele ludzi předrašče, ne mi jachu či kocíš bieš uve kostyme vopravdže riane ideje.
2: Mosmo se dženca musli zomo na male party džomo. Mosmo šešča a moja mača na šmuti cetl, loko smo potu osnač. Nujemo što smo si potu musli, že nekajka šnaps ideja bu a poniosu to tak rumadže kulivo.
3: Ja som se eva spontane što rumadžu puto, a doke som se ja musel, a ja džom ke športe o doke voliburaču.
4: Ja, vonla nam kajšen zranen Człowiek, że ewentualnie te skoro nie czekną, tak jak jestem so przed dwoma tygodniami na wuj zraniu, a to jest miło jedno jara śmieszną wonlaracu czapku, a je to się musi tak taki opiekytel, to się temu posłuje, a nie tylko wonlaram, tak jak jestem skoro nie czekną.
5: Ha, ja jestem Dr. Hollywood Jensa, tak jak jest jasno, co Jensa kittel wot mimo, że sobie pratać, to gleda tak hotwać, bo sobie jasno, że bo zlikruwał. Ja mam jedno czapku na uwe, wo Tawana, na Ketka, z kwiatkami, a em tu kittel kutlimu.
6: Ja jestem jen faszingskostym zotwa, ja sam Jensa jako liška to.
7: Ja sam cowboy. Tu je tu kubika rade mama, tu šete tu di doža su zam.
1: Nedom ši modinskim klube, ja sam pjatna če mustvo vubečova. A ci bačano su co večer z niz da nedom podla všila dovali. Na koncu biše najlepše mustvo zasoras Zambuka Ostas, kiš přesadži so přečio serbske rakeče. To biše z dobom lojnči finale v Miočicach. Z dobečarsko mustva Kaspar Gisvok.
8: Hajden pšiat, ale principe sa ten co bičturu beži, muss man nicht in Kruščicach bin ich raus dobuli, also muss man da wird ein lübsches Turnier aus Morali. Ah, ich weiß auch, muss ich da auch schon wieder, alle muss man wissen, hey, Daka Daks, es wird aber schätze bei Lübschitsch.
9: Zambuka!
1: A die Kruščina mia churuze bohne dżewa, 20 kilogramo miasa su tam pšedali, nimo kubasko a steko. Hatsch donocu su tam jeszcze rumovali po večeru z viacač 300 ludzimi.
0: Z kubukom dołoża, no hej. To by po takim czarosza stacja zatkula bicztury we Kruščicach, a przychodna ta je potom kuluje. A tam zmija też zasejne motto, kotry chodzi so lesne kupili, kupanska drasta po takim wasz outfit za kupanie cedżamodzi redaktoroja widzieć. A to odpowiednie figury tomu.

Pečmenčinu do napošestčeche. To ryka, nedom słyšiće naše pojezdče tu ve sapskim rozhlasu. A my z druhým poladame hišč raz krótka do Harachova, čišak je so prozninske lievo zakončivo.

Tuž paladamy raz do serbsko wielbika, što maja tam šitko takle po skytku. Pečo dzień, czy wieczasz to zje, a to lejo leje. Mierczyn Wetzlich.

Nic rywacz, ale szkotować może czy dżęca poponu, gdyż seniory zaso karty placaja, a to tun krócz radworskim swodinku. Na serbski seniory szkot z czy dwima je przeproszeni, a kajż przeco su tyś nuac radlubi witani, a pokiu, a prostwa z Bucharia z Radworia. Runie szak so tam szudzom na nosy twari, a może się noś jara.

božu. Ištvan Kobila zaspěval je srbskim rozhlasu 7 hodin v 8. A ja nitkoniš, su na rydze modelky, polska holčaca skupina abo kajš Polace sami praja polski popove girls band. A čvonki tuti to su Uršula Kowalska, Agnieszka Nowakowska a Zuzana Fijak.

To jest zranił mi serce, ty wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Nie lubię

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Ličba šulerijo na pošetku nje v okupacih šulach Sakske hač do šulskeho leta 2041 a 40 kitro votebira. Kajs žela Sakski krajno statistiski zariad kamencu, liča tom času budeskim vokresu s hač do 25% mene šulerijo. Ujiča jednotlivo šulskih typach pak su rozdjelne. Janek Voča.
2: Liczby na wyższych szulach a gimnazjach aż do szulskiego lata 2027-2028 jeszcze snadnie stupają, a potem w obstanie spadują. Na zakładnych szulach pak je nydom od przychodnego szulskiego lata mniej wuknięcych. Kaj splanowania szulskie je sycze w okresa Budyszyna aż do szulskiego lata 2029-2030 wukadza, spełnia pak wszystkie serbskie zakładne a wyższe szule minimalne wumienienia sakskiego szulskiego zakonia, a tu iż im najpierw raz zaurenie nierozy.
1: Krajny statystyski zariad zdziuje każdy dwie lecze nadawku Sakskiego Kultusowego Ministerstwa regionalizowaną prognozu szulerskich liczbów. Aktualna czwarta prognoza sahać do szulskiego lata 2041. Za projekt autonomne jezdzenie przy Białowodskim jezorie z Czanu Zamowiczy po jednym lecie testowania pozytywną bilancu. Kaj Szamorski Gminski Nowin jezdzila je bez szofera jedący małobus prawidłownie 3,5 km mez Dwoniszczom Klietnom a Białowodskim jezorom jezdził. Doromady je to na 600 pasażerów wużiło, damotnie. Maksimalna spieszność by 30 km/h. 70% opraszanych jest o przy tym wieszcze albo skierę wieszcze czuło. Projektowy partner jest w obkadny związk CWON a Fraunhoferowy Instytut. Gmina Hamor je jedna z mało niemski, gdzieś za autonomne jeżdżenie z jawnym w obkadzie praktyce testuje. 27 serbskich młodostnych jest o konstytucjenia z rycznego prozyńskiego liwa Harachowie nauroczyło. Czeżiszczo tydzieńskiego przebytka czeskich kirkonoszach tworzy się nimo rycze, przyrody a puczowania kreatywne a produktywne w obkadze szmuratkom albo tabletom. We wiacorych dziewaniczkach zabierach są młodostni mestrujem z fotografiju a wideo i produkcju. Na srebanu wiedu nałożyłach unydom przy sotowieniu swojskich wideo. Z dobą uwiedomiśu si w obdzienicy na żywe ważnie bliskość a związaność serbskie a czeskie kultury. Zamieruje w obkadny związk Wukodna Sakska ZVVO je od spoczatka lita 25 miestama gminam wiace hać 1,5 milionu euro spisiwanski sredku rozdawał. Pieniądze udawa ZVVO za inwestycje do modernego blisko obkada. Za Czeżiszczo ma w obkadny związk dalej w utwór bezbarjernych busowych zastaniszczu miastrujem kamencu. Dalsze 3 miliony euro chce w obkadny związk za modernizowanie dwoniszczu honi w Łużycy nałożyć. Mustwo Zambuka All-Stars wokoło Eliasa Kumara a Klary Kralec je czera 7. stację Zatkula Beach Volleyballa Kroszczycach dobyło. 15. mustwo je 4 sztaflach rało. Niekoci rajach u prynemu razy, štoš je za kvalifikáciu za finale Miłoczycach trybne. Z dobom byšu sa niekoci vopačne outfit za beach volleyball strastili, štoš byše moto Kroszczycach. Přichodne moto je kupanska drasta. Přichodnu pondželu raje sa menujúce kulusky lesni kupeli. A to one byšu naše dženstniše povesče, kýž namakače tiež na internetno stronach a damotni app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: A dżęca kiwa liczny dżyn, cywy dżyn, co słońco smieje, dys a dys też mroczałka, kotra szpak dżęca żadun deszcz nie niesie, tak z najmniejsza wiedra riowiszcza, a to szop przy maksymalnie 25 stopniach.
3: Nic o niej, szoki, to już przyjemuj dobrą jezbu, pecz, bo na połosmy się.
0: Serbski rozwóz.

0: nowe ludzi zeznać. Cice ci narodu je na lecznej szuli Praze zastupiene, wszyscy drze ze samstnym cílom, si češtinu przyswoić, a to láze cyle szelakich motivacijo.
1: Dukšie to obchodzene jara junkrotna možnosť, tak vienom jara krótkim času, tak intenzívne a tie jara kutne je nuno rič nauknúť. Vás by tá čistina, alebo tá česká kultúra by sa stále nekak džil moja živina přes vôde v šuli, alebo přes môj čas ako reovaka v ansamblu. Jenož tún riča nie sme ričať. To by sa tak rád tún posledný puzzle džil, kot čo mi ešte faloval.
0: Tak sedzi rodzina Huskoczanka w siedne niedaloko staromieszczanskiego namiesta w historyckim Karolinumie ze sztunatego lectotka, a wukne pilnie 4 godziny w obdzień czeszczinu.
1: To jara dera organizowane za to, że ja nie mam poprócz żadne znajomności w tej ryci hać dotal. Wosoby są mi też lubi, co my jeszcze potem, also nimo tego szulska, tych rycznych kursów, jeszcze te co w ulicy, wopyte muzeje, szalakore druje akcje, jen jara pytne, co so kurze w tych aktorów, jeśli poprzedzi myśleciny, jak może so ta czeska kultura, albo Praha, tak jako miasto, ze so tych na szalakore się perspektywu nam jako szulerom pokazać.
0: Damotny zastup do Narodnej Galerie, do Narodnego Dziwadła albo wiedzenia za studentki a studentów po Radczanach. Jeszcze aż do 13 augusta odkrywaja się Julia Belkotec a 5 dalszych serbscy ryczacych, czesku rycz, kulturu a je w osobitosce złoty mieszczy nad Wiltawu Praze.
2: Jakub Wocza je so z Juliu Belkotovi soska rozmowiał. Ona je jedna ze 100 wobdzielniku Międzynarodnego kursa češtiny na Karlovej univerzite w Praze. 7 godzin 2 postaje 8 menšinu do 8.

0: Kožne słowo.
1: Mam Jelena Szwedzic z Miłoczic.
2: Tu bist gut genug. Rune tu ta sada jewi so spöe, kotrisch je aktualne husto radio swyszecz. Song nie jenusz w nimski hit, ale so tisch mezynarodnie welle boska. A to ma dobru przyczynu. W czasu, gdyż stajnie widzisz, što druzy z dokonieja, docpieja, albo kak wupadaja, so mnozy spieszne dobry dość nie czuja. To jest sada, kotra się pola mnie wisaja ostała. Nic, dokyż szitkie problemy rozrysa, ale dokyż niszto do krabwania przynese. Menujce tu te stajne dwilowanie na sebi samym. Jako chrześcijanka zabieramy tyś mysliczka, so moja hodnota hakle nie nastanie, gdyż są perfektna. Bo nie widzimy jenoż w moich silnych łokomikach. Widzimy też potem, gdyż również wszystko pod kontrolą nie mam. Sme dobry dość. To nie jenoż spełny tekst. To jest wuprajne, które wszystkie dzień husto a przespieszne zabudzimy.
1: Praj Milena Szwedzic, Miłoczic, na dołku farskiej wikarii, pan Szicach kukuje.

Redne serske aries, my vam coraz zlubili, novu seriu, wo serske może, a aż co my vam porucisz wysypny urlop ze szygom. To tak gotujemy, po takim zmiemy zase taki pszałe feriowe albo dowolowe program za was. Piczkowiecy vam net ulicujom, ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Witam was na kulturnym magazyn Kuteryszka Stojna w autorach, przecej na programie.

0: Mio to riako tanie wykładzie, ja se mnie spodobała, a wam lubisz iść? Co ja se wam nie lubię spodobało? Grończo, a wy napiszcie nam to, każ cośo? Nien to pak życym nie przeraz szyknym żabkam, a szkoda wam, wam lubisz iść. Ja se w eferiu wyżyn, aż do widzego.
1: Raz, dwa, trzy!

Gaś seraz ucu ten luft, ten powiedź wielkich jawiszczów, statkowa obszimia ze narodnych produkcjach, gaś se był jako umioc, albo se była jako umioc oka duce po wszakich krajach, pon nie o to samo rozmijuce se zase rożiś slid k swoim koryniom. Skoro 20 let bydli Tania Donatec miastem zase Budyšenje, swoim rodnym mieście, jeje korynie su serske. To jadno rie knie słysza, jowena sama raz kroniwa. A ziekowano teje lubości k tomu serskemu mamy zinsa wieliki riet serskich spiwanio nagrawane. K tomu słysza teke ten titel, Swiś Swinsko wet Bena Nikale, po tekstcie Mine Witkwitz.

Tanja Donatec, jo studirowała spiwanie we Lipsku. Pöstčej teke we Wienje a se dali kubała na wiele mejstarskich kursach. Wesebne jeca z austrijskej miaze 1996 a 2003 jo ju mecnie pregubał. Ako Serboka, ale teke ako gole negačnije DDR jo była tam exotka. Ważne pak jo było, aż jo umiewa mežnosť na svietovem nivowie dla najlepszych spiewaków a spiewariów a muzykariów statkować. Ustupiła ją na przykład komornej operie, tak teke z muzykariami statnej opery we Wienie. Teke na miarze narodnych ubieżowaniach ja uspieszna była, każ pla ubieżowania debut italskie miranie. Koncerty su ją wiadli do wiele europejskich krajów, teke do egiptojskie. Jej repertuar se wetom czasu kradu rozszerju wet oratorium 16. stolecia do modernie muzyki operety a opery. Z jednej opery słyszymy nento przykład o interpretirio Tanja Donatec z opery Werther francuskiego komponista Jules Massenet tu ariu wet Charlotte. Ta upuścił szu swoju tużność szaśnego żeniona ze swoim Wertherom. Jej uczoba jo taka prozna, nic nie może ju upełnić, ka nie ma swojego Werthera

ale z tym jose jeje angażement za serską muzyku mogą wielgin zmec niż nicjano serskiemu rozkłasu. Na wszakich CD-owych produkcjach jowe nasłyszasz, a miastem jo nieskiery kuż tego serskiego komponista interpretirowała. Sewie teke korle Augusta Kocora veliše 2004 jo spiwała ten alt w Kocorowym oratorium je nazyma skromatnie ze serskim ludowym ansamblom. Słyszymy nędzostie twarbe tu ariu Sos Roma Giulia Tachaka.

Tako klasiska spiwarka ma okiem serskim swiecie nie przyjaźć mimo przy nadzasnej muzyce. Tak Donatec interpretuje z jo wiestym a gnujucym urazom tworby Jurija Miečka albo tak Dietara Brauera wiele ju ale zwiezuje z komponistą Ulrichom Pogodu. To tysiąc ci spiwa jego orkestrowej tworbie Zimski Lies ze symfoniskim orkestrom w MDR. Pogoda skomponuje o tekst Mine Wittkreuzkind, opisuje nocne oko gnuše, kaž jo šak rajina pokšeta se snegom a učoba jo namakava mir. A teke te slova Mine Wittkreuz so tak bytše ako nebio. Zni tam, kaž nocne ptašk snežnej okolinje som sama, nie tož blízka duša niži. Jan nade mnu, ta bytša noc mě víži a ve mni odsušana myslicka. Słyszymy nento Tanju Donatec w kompozycji Zimski Lies wet Ulricha Pogody.

0: Na wódce wosryš se jo gašik. A ve gašiku a wokovo njogo su sejželi same žabe a žabki. Ale jo tam teke bywa jatna škrodava. Tož ta škrodava jo se velgin rad naduvava.
1: Kuak? Ja som zna všeknych ta nejrednejša. Kuak? Ja som zna všeknych ta největša. Kuak?
0: Drug žabe su se zapretka vo jeje zažažanju gorili. Potom pak su dali je pojedaš a su cynili tak, ako nebe ju svišali. Raz jo se blisko gata vopas a jo zaricao. Ako jo škrodova to ricanje svišava, jo přiskociva a jo groniva.
1: Kuak, ty pak se bejne veliki. Kuak. Ja mogu teke taka wielka byś ako ty. Kuak.
2: Nie, to ty nie możesz. Ja ga som woł, a ty se jano szkrodawa. Ty nie możesz zeuszem taka wielka byś ako ja. Muuu.
0: Szkrodawa jo se wielgin goriwa. Ona se naduwa a naduwa. A przywoła drugim żabam.
1: Kuak. Gledaj so, przyjaselki. Kuak. Nie jestem garona taka wielka ako woł.
0: Žabe a žabki su přežisone na škrodovu gledali a nesu se zvirili, je něco na to groniš. Tož su rjagotali ve korje.
3: Kvak, kvak, kvak, jo, ty se velika ako wow.
4: Kvak, kvak, ljuba škrodava, to nie je vjeno, to nesu davno hyši taka velika ako wow. Su jana taka velika ako pernacht wowa.
1: Kuak, to co kajšo chrýku? Kuak, kuak, ja nasrýbám se ještě více povětša.
0: Žába ale nesu měli lušt, je naduvaniu připosluchaš. Tož su skocili do vede a su pleli přec. Škrodava pak jo se nasrýbava a nasrýbava povětša. Dvojko, dvojko a jo se zestava, aby gledajúce zrosva.
1: Kuak, na? Kaka wielka som nja njent? Kuak?
2: Muu, máš bejnju wielku gubu, ty gwupa mava škrodava.
1: Ha, ha, Kuak, nie som nja njento wielka? Kuak?
0: Drug žabe a žabki su se mjastem narske na kšomje gata usednuli. Veni su cevo šiho kvakali. A zase jo to bywa jano jatna mała zelena żabka, kataraż jo se zwiriwa, szkodowie wienos szkronisz.
4: Kwak, kwak, przyjeszeka szkodawa, so jadnak wielika, raska, kusk, nejsu wietrza.
2: Muu, ha, ha, ha, ha, małuszka, muu, szkodawa, naduta, muu.
1: Kwak, a niento? Kwak, jak wielika som ja niento?
2: Muu, ha, ha, ha, ha. Ej, se přece hysči jatnak wielika, ako se stavnje bywa. Se wielika ako maj parnocht. Ha, ha, ha, ha.
0: To jo gwupu škrodovu rozkorivo, a ona jo se hysči dali a veci naduvała. A co jo se stavo? Na końcu jo bywa taka naduta, až jo naraz se zvikněce več ju zawapił. Več jo ju njas daloko, daloko přec do cevo velikego gata.

Mi oto riako tanie wykładzie, jo se mnie spodobało, a wam lubisz iści? Co jo se wam najlepiej spodobało? Grończo, a wam napiszcie nam to, kasz cośo? Nien to pak życym niepery raz szyknym żabkam, a szkoda wam, wam lubisz iści. W jasowe ferio wyżyn, aż do widzego.

Ale z tym, że jej angażement za serbską muzykę mogą wielkim wzmocnić nicjaną serbskiemu rozkłosu. Na wszakich CD-owych produkcjach je wena słyszać, a miastem jo nieskiery kuźdego serbskiego komponista interpretirowała. Se wie teke Korle Augusta Kocora veliše 2004 jo spívava ten alt ve Kocorovem oratorium je na zima skromadne ze serbským ludovým ansamblom. Słyszymy nędzostiet w arbetu ariu Sos Roma Giulia Ptaczaka.

Saraska spivarka, Tanya donate swishi jinsa swi pish a pish aso de narodne jin, chtosh zo witzi wetni je swishasch. Me kollega Gregor Klim porozujo zaim zam chi cedeki, oratorio ma nalische anasema wet kola augusta kotzora, a chi a chi jascha saraskeche ludowich spivo, vianata krautza. Schetzu uishliwe ludowem nakwatnistwie domowina.